Hai, stuš noch zu Jensak eich, weil Burger Waujitz Bosse po zelenem Nuschku at Kupeli, at eich nit Spuchowatsch, alle treba Action, Haru, Proch, a Wutze, Motore, tunje Horkach zule prawe. Damso Jensa menuitze dumperui Pilotscha wubidjuja a wojuja tamwo mistna na podesche. Ktomu süda, zabawa zadzici, kwoschenka, skrilla, a te abota ne kvudne pivko. Potaj kim dženca dumpare hokar, vele vesela.

0: Spivaki a spivario wesela są na prapremieru, kotruž tež rejovanska skupina gymnázia sobu vôhotuje. A kotruž vôdosponie tež v obraze fotografa Mačia Bulanka, kotre so k svoram a zinkam hoča. Predstajenie cele vosibito razu a s veľom močinským zapalom, kajž tež s angažovaným tímom v pozadku. Tak Silvia Ričcena z předsedstva.
1: Veľa přidatne hoďova. Neličomne milky, lišine, kotre što byš kontrolovať. Štujš na tom vopuku džovat on vie, što so v pozadku vodraje, tad ja celo redne tak to dobrýjen cič.
0: Wieso su tu kwil wyselne litniki wujadace. Cia peczesat spiworiu a spiworku, a k nim przydruży so w nowym szulskim licze 15 do 20 dalszych spiworiu. To je jara welle, stesz je też finansjelne a organizatoriske wujadanie. Preise via Ritschzina.
1: Wieso, to je jara zweselace, zajmuje sa szulerio w tej bohate liczbe za huczbu a za brigadu oczywidne. A k tomu przyjdzie pak tytun problem, że su to z dobą też dobry sportowcy, kocyż maja jeszcze wiele dalszych terminu, czy jenie maja prawidłowny trening za kopańcu, czy drozy raja volejbol, też nic prywatne, zwonka w huczbie pontola też w szulskich mustwach, a to doby jen szitko dera zmistrować, a so trudy ty rozwodzić za termine.
0: A tych je dosz w brigadze. Tak miachu w runie minenym szulskim licze samo dwie próbuje liwie, te jedne w Hinicach, sobu pieniężne podpierane od założby za serbski lud, drue w rodzie w Koldycu przez przydatnych sponsorów. Czeodla brigada a nazwuczowanie wulkich oratoriów szulerio gajsz magnet przyczałuje a sztominia k nawiedowaniu.
2: Ojo, tato jara dere czyni, tato ty może dere ty szulero motivować, a tak so to ty do jakus koncentruado ostać, trudę nie tak luchko, że so ty próbu osoby doje, ale to mam poprom cel dere czyni.
3: Hajte, Rianne, ja so poprom, ja co riadune smurumadza, a to je na cele druja zrumadnosti štemo, hač, či se v svojske riaduni, ha haj, tak potom tež te spivano veseločni, když kužema kinejše nazornene možen si dále pomoč. Ja še nesem žan oratori mu osobu spivač, to odla byšte tam jara važne, duše vostač a te doživne smičtinč.
4: Also wenn du so ein Smoking kommst, hab dann da keine Brigade schien, schacke dem Frühkind und sagt, Freine, das ist schon, ja, sehr nett, was ist denn?
0: Krok der Brigade wird schon im Litniku schacken, ja, zille, samos rosemliwe, werden ist vor Jiva na Qualitu. So so Probe Dodgerja, also so nervot preia krutkodobne damne Hobbyudla. Alle tisch pschätzt, bewanje swuscha k tomu, schacko je oratori narocznü.
3: Besorgt in die Kubizets, da przedspowacz, a potem są też wuzwolia ludzi, którzy smycza do brigady, ale popromie to zakój żywotory. No.
4: Gdybyś się mój brat raz odtrat, to jest na boli brigadza, aby za to jest prywileg, bo ty się wuzwolić, bo to na oratorie się wuzwolić, to jara jung krot na wic depon.
0: Janosz Horstka probu w nowym szulskim licze, a potem budzie tak daleko. Pra premiera wulkotnie wody na wulkim jewiszu w Myszczanskiej Kronie. Szularia su hizo cipni na huczniku, kocisz ich potom przewodza. A wieso też, jak budzie so melodia wody do publikuma żurlicz, a kotre zaczucza tre z modernymi stylumi srytkami w przyposłuchariach wuławbia.
4: Hej, also poprawam ten oratorium, co nam dere lubi, ale to halt na finanse narocne. Erst muss man bei der Resmischremo haben, wo man im September die fein.
5: Jara Dereklinčevo probe prinehe serbske kulturnije brigade Koldicu blisko Lipska je nam Lydia Mačiova rozpravjava. Pjatk 1. septembra doživiče potom prapremieru oratoria Mirčina Veclicha aranžovane od Johannesa Gerstengarbe s libretom Rože domascenie a v obrazami Mačia Bulanka. Tole šitko budyske kronie. Tuž zapisajče si termin rádu ižo do protočky, kýba zo chceče na druhé predstajenie a te budže potom nedelu 13. septembra.

Dżens, dasi dżinie twojo zbytka, kisz masz cze w sebi tu być. Tu siedny myśli do posledka, że siuce czynisz maci tyć. Że siuce czynisz maci tyć. Czas nie mogę woda wino, kisz możesz do...

Hej, hej. Dajke to jest mi wokomikami a z tym czasom są minu a minu czym spieszniejszo, czym ręczy są. Przyjęłam dzieńca jeszcze krasną niedzielu, szo jednohać czornym gumcu, abo też hokach na dumperach, abo przy rianym puczowaniu, abo też kupeli kraju. Wużicie wokomiki słońca. To je neskire dzieńca. Najlepsza rada. Boże mnie zbudyś i napraj. Bety na wędrotła.

Jano ešte dva dňa plňu dostaňošo novú slepiansku módu. Kúšte žen vám všetstajom jadnú drastu, ako jo nastava ve projekte Sorb et Veslepe. Tekete nejmoče mogu nosiš tradicionálnu drastu a s tým vet zachopienka vetrosť serskej tradícii. Jenny Schreiber spiewa je wede je uszewa lubosne zichece zec. Za to je uszewała mydro zelene sukno serskie lape. Ten przyjomne zec je tak ugetowane, aby ta albo ten małki bżeze problemu mogą nadejść swoje swiet. Oglądajcie sobie te futer na naszym internetowym boku, wetwautory, napsiadań w Serskim Kulturnym Centrum je wyslipe.

0: Zavošpa Loki Schmidt jo uzveliva rostlinu Feldrittersporn, serski cigajnki ako kvet leta 2006 a 2006. Jo adla cogo, s tym jo se zaberava Maria Likoska-Winklerova a jo se teke vejsach obšašava.
1: A je pinga da je tike nintu ten modern Rittersporn i oduje seti.
2: Jo, mama, bete zagroce, toga jo tak je vosebne kritski, jo.
3: Ale ten kwietk, niemski Rittersporn, we wszakich barwach, jak mają ludzie we zagrodce, to jo ten kubłany.
1: Modern Rittersporn, jak oduje sety.
3: Na serskie kapłank. Ten, jak rościo żywy, to jo nieco drugiego. To są cygańki. Zele, jak jo rosło na peli, albo na krzomach drogą tykej niega.
2: Na polach rosło, nie lepiej w mężytło, to ten żywy Rittersporn, to są cyganki.
1: Pinie guneszko rosło ścier, ten pieryczny, to jest ten Rittersporn, ten jak w pierypciecy jo przy nas rosło.
3: Nice nie zela z hebrycidami, a zgubienie krzomu na roli cyganki mecnie obgrozują.
1: Te pierwsze na poliach rosły, ale ten jest na poliach zgubił, gdyż chemia je przyszła, a to straszne, suche, grozne wiedro. Każde lito to samo jest w tej zemi niczy, a jak w piściu wyda przyszło, ja poliałam, pętkę ten zase przyszło. To drugie wiedro je przypomagło tomu, aż to je tak przyszło, aż ten wice nie rościł.
3: Z miastymi ustupują cygańki jano iści na zapuszczonej krainie. Arnošt Muka jo zapisał we swojom słowniku słowo cygańki za rostlinu Feldrittersporn, Consolida regalis. Cygańki słuszają do familie żorusza. Ich drugie serskie pomieniowanie, srocyna pazora, niemski hanenfus, przyrównują tu rostlinu tylko w angielskiej a czeskiej rzece z pazoru tego ptaszka, sroki. A tylko w pelskiej rzece to mnie za cygańki znają.
4: Myśmy ga mieli takie pelo, a te su se tam cestiej sami useli, a takie gumnyszku su se znaś przypadnie useli, a moja mama jo przecej k nim groniła, aż nie to to buzio pelskie rzece, aż to su sroczki, to groni małkie sroki. Jo, ale nie o wiele wet nich ziarżała, wet tych kwietków. To nie są takie nagliedne, jako te, coż gumnie se kubłaju, nic. To są takie żywe, jadnore kwietki na pelach.
3: Cygańki rosną na kalkowej zimie, a kwitu wet maja aż do septembra.
5: Te są rosli na pelu. Mloge są je mili wieczne, mloge nic. My nismy żadne doma mili.
3: Dwójkę kwisionkowe stołki cygańku medrie se wet daloka na krzomach trajdowych pelu albo na frysznych kopicach zimie.
2: Ten nie jest taki wielki, ale ten jest taki szajnki. To goni aż ten gawężyszy kwiszo, a ten ma tak wiele powietrza tam. Ten rozegnany jota.
6: To są w naukach, tam jo miazy była dobra rola, a tam są mieli tylko te małe roślinki.
3: Cygańki mogą być aż do 450 cm wielkie. Kwisionki kwitu na jedną dwójkiem, drobno włosatem, mecnie roznogasionem kijaszku. Opienka są nisiate, zielone, a rożkate.
1: Tylko są te lupiena, a pym pisze to kwisienie, a pym już wolę kwiś. Mydry, a bile.
7: Ale ty gronisz to jo ten, jak tylko na pelach rościo?
1: Pieli jo na pelach rościo.
3: To wesebne jo, kwisionka ma niezi 2,5 cm dłujki, uski, wetszok, niemski szpon. Wet tego słowa pechada niemskim je rośliny Rittersporn. Dłymoko wetom wetszogu kelucha kwisionki jo nektar. Togo dla udostanu ten nektar jano inzekty z dłujckimi cycakami, ako na przykład ćmiele. Pe o kwisieniu cygańku nastanu na dłujkę płodowe kapsle z wiele drobnym czarnym semieniem. W tych kapslach jo koncentracja gada rośliny nej usza. Używaju gad za tamanie glistwu na przykład. To jo niemski szpulwum.
5: Ja sam jo upyznał, jakie są byli mydre, A rosli doch mit a usoko, ja diesem tosochen Wäsche, a sto stimma muss zagiftova, sto neo zaluche, tak a sto muss es gledas a jepchimi, a sto muss es lassen im Misch, a gledas a zateruce neo.
3: Циганки су били ве лудовеј медицине и уж обшецеј облубуване. Су им пшиписовали гејарску мец, напшикват пши ранах. А ве срејжовеку су верили, аш јо медра барва квишонку добра вецам. Так, хтош јо веле цитау, а писау, чен јо дејау ту рослинку миштеке вејшпје.
0: Циганки плаше, ако мец њо обгрозона, а су зембол за веле других дружинов живих рослинов, ак су се згубили в аграрнах крајинах в следних лечасетках, вени стоја во ушех звезкових крајах на терене лишчиње, а су се узвелили ако квјецк тога лета 2006-2006. A jo, to mi je cyganki, ma to popšam nieco ze spółom cygan, cynniś tak pszałje, nie mogu ta na to wytygronić, ale to słowo cygan bużo grać net rolu, żowo psi sut synti aroma w pelckie, nasza głona temażynca.

sind die Arome atekepsi sushniki laderi, lovara, kalderash, aboeniskich, suf europie stolisha duiko petrafione vet diskriminatia. Na terenie jinsaischneje rumunskeje, vetensasnych wierhoistwach Wotawa, Moldau, Avalachai, su ashtos reich živichnastego stolisha, pieś stolisiu duiko żarżali Romu ako niewolniku. Po założeniu nimskiego kejżorstwa w 1871 su byli ukaze a pestajenia, z którymi suzinti a Rome dejali byś znamecu trajnie zasedlone. Obca z Weimarskiej Republiki su udawali wesebne upokaze za cyganu ze zamierom ich dopłynie zregistrirować.

Ta politika jose w ciesiem rajhu knieżyła dalej. Politiske rubinie pszało Zinti a Romu jose zachopiło direktnie żywiśna ściostoci a cizaścia. Z całym rydom kaznią a pestajeniu suweni byli stigmatizirowane jako rożone złozniki. W ramiku tak pomienionego zaoberańskiego wejowania przeciwo niestatkam su nacjonalsocjalisty nięto pepajżowali każdego, a kiope ich mienieniu megał niżi raz ugbaś niestatk. Obtwarżowali su to z biologiskim derstwom. Uże togo joen estat nusko wiele Zinti a Roma z przywestieniem kazni we zajżowaniu dorostoju z derbnonieju herościu k sterylizacji. Pedla szakich herościoł a brachoł su zarydowali jako kategoriu za sterylizację derbnu słabomysl. Niendo su megali teke szpatne szulskie cenzury, albo felujuce pewołańskie kubanie, albo felujuce przystajenie jaść k sterylizacji. Rono tak jako żydojskie ludzie su Zinti a Romy byli żywiśna 650 cizaścia w nürnberskich kazniach definiowane jako drużynie cudza rasa. Przybierający su ich usiskali ze zjałnego żywienia. Tak nie su dostali dowolność za żywarstwo. Dzisiam su zakazali szulsku udzbu, su sledowali zakazy żenienia a nuskane zielenia mandzielstwa.

1906 a ciżaścia są we strobotniskim Amsie Reicha w Barliniu zachopili projekt przesliżenia rasów we Zinti a Roma w Niemskiej, Austrijskiej a we obcerku Zinsaśnej Czeskiej Republiki. Przy tym sumiazy drugim udziałali rodopisy jednotliwych familii Roma a Zinti. A te su se sięgnuli psasy przez więcej jako 100 lat sledek. Su ludzi mierili, fotografirowali, registrirowali krzejnu kubku, barwu łosu a weców. 1906 a ciżaścia jo uszy tego sledował ukaz we wejowaniu przesiwo cygańskiej plozy. Ten jo dał zakład za nuskanie Zinti a Romu westaś trajnie zasedlone na wiestem miestnie. Praktyski jo to pak weznamieniło zamiestnienie w Legwach.

0: Najważniejszy romskie centrum a muzeum w Niemczech jest dokumentacyjski a kulturny centrum niemskich Sinti a Roma w Heidelbergu. Wen pokazuje trajny ustajęcuk stawiznam a przesledowaniu mniejszyny. Romani Rose, przedsedar tego centrum a groni.
1: Żywo za biergarskie pszawa centralnie rady a jeje członkowskich zwisku jo wiele dojśpiło. Przypyzna się mrożenia luda, przesażenie zarunaniu za opery, skończenie wesebnego registrowania a dyskryminacje przez statne zastojnstwa. Nieopak żadna przycena pepuścić strażniwość na przesiwo do namece z wolnemu rasyzmu a dyskryminacji. Żebo za biergarskie pszała jo notne wici ako gdy.
0: Szakorake lokalne dokumentacyjskie miestne, ako w Magdeburgu albo w ramiku temporarnych projektów pokazują nachylnie wesebne albo drogujące ustające k temie Sinti a Roma w Niemskiej. 1902-1900 zwieskowe kniżarstwo obzamknuło założyć nacjonalny pomnik k dopominaniu na mordzenie ako cygany prześladowanych europejskich Sinti a Roma. Pomnik umioca Kani Karawan obstoi ze studnie z kamieniem, ako se dajo zapuścić. Na nią leży każdy dzień fryszny kwietek. Uszej tego informirują tofle we ugranicowaniu a masowym mordarstwie teje mniejszyny obcas nacjonalsocjalistyckiego kniestwa. Pomnik jose styria 20. decembra 2012 świetosnie przepadał zjał.

0: Etnograf Adam Bartosz je w latach 1960 do 2012 nawiedował Regionalny Muzeum Tarnów. Ben ulicujo wynastasił wyczelenia zastawizny a kulturu Roma w Etnograficznym Muzeum Tarnów.
1: Tematem mojej pracy magisterskiej, którą złożyłem w 1972 roku, był społeczność romska. To była jedna z pierwszych.
2: Tema mojego magisterskiego dziewa, jak som złożył 1972, to była zgromadzeństwo Roma. To było jedno z prednich magisterskich dziewów takiego radza. Ako som zachopił dziewa w Tarnowskim muzeju, som samskim lesie dalej sleżył, dalej w romańskim zgromadzeństwie, a som organizował ustajeńcu we Polskiej, neskery jedną z prednich na świecie wielką ustajeńcu, k temie Roma, Roma w polskiej kulturze. Ustajeńca jo se wytwarzywa 1967. Tarnowski muzeum se rozsłużył przyjrzeć romanską tematyku do swojego statuta jako jedną z bytostnych naszego muzeum. Sme zachopili używać romanską zbierku na tej bazy jo 1967 bez zwiblowania ta predna na świecie trajna muzealna ustajenca, ktoruż do żyncaśnego modyficiruju we wszakich wariantach. Ustajenca pod titulom Cygane, Rome, stawizna a kultura jo widzisz do żyncaśnego. Wena nie jest wielka, ale to nie jest wyszateke na dwerje muzea ugetowane plenier pet kółem niebiom, każ tradycjonalne legło cyganów, romów z oryginalnymi wezami a stanami. Wszakoraka aktivity na tom dwerje spechują a szerje stawizny a kulturu romów, takie Roma festiwale. A tradicionalna ustajenca nuči ve muzeju predstaja stavizne Romovecasa, ako su spuščili Indisku ve 11. stolišu až do žincašnjego dnia a tematizirio šake aspekte staviznu a elemente Roma kulture. Za tu ustajencu zajmuju se ogledarje z celego sveta. No, to nie je taki veliki muzej, to nie je Tarnov, nie je veliki centrum, ale ustajencu ogleduju sebe leto ob leto ducente tysac zajmcu z Polskeje a drugich krajów.
1: Ale corocznie tę wystawę odwiedza kilkanaście tysięcy zwiedzających z Polski i z bardzo wielu krajów świata.

0: rozgroń rozkładuje Adam Bartosz sież kości przy używaniu za psi miesio Zinti Aruma.
1: Cyganie czy Romowie?
2: Cygany albo Rumy, opytajmy to przesianie projicirować na drugie ludy, aby rozmieli, co ja problem. Najbliższy przykład za nas Pelokow są Niemcy. Nasze predoniki są tak pomienili naszych petwiaconych sąsiadów, których mieli za nimych ludzi do krono mimo zakładnej człowieckiej kakości. Cesto się gastanio w stawiznach, aż se sąsiady pomienili z zaśpieniem. Drugie pomienienia są znacznie neutralne, emocjonalnie pak cesto asocjowane cewe przypadnie. A Rome są za to przykład. Francuzarie gronie ga im cyganys, cygane, ale tak bohemiane to groni ak psidus czeskie. Weni suga przysiknuli z tego smiera. Świede gronie im dożincaśnego Tatare, dokoleż tak su to niga historyski asocjowali. Słowo cygan su im dali w bizantyjskim regionie, takie dosyć neutralnie, a atinganoi cygane su gronili takie sięgające kupce, kotarjeś żywieński styl su asocjowali z przychadnikami z indyjskiej w 11-12 stoliczu, a takie pomienienia ustupują we wiele europejskich rzecach, cygane z cyganiar, cygane cygan. We wiele rzecach, wesobnie słowiańskich rzecach, słowo cyganio dostało pejoratywny weznam. Polski są groni na przykład niecygain,

0: Ci. Zmiena se žena vece přesažio, vesebne pla modach, a ja menim rom jo to pšal ve svojskim je.
1: Przejmowany i poprawnym terminem uważam jest jednak ta nazwa własna Rom.

0: na realizaci tego
1: projektu. Ze ostatniego boka staje już nagledne sumy k przesadzeniu toż tego projekta. My na przykład jako muzej przełzujemy projekt z używaniem już na wspomnione międzynarodne karawany wspomniesza. Wezjawiamy wiadomostny litopis studia Romologika, a organizujemy kubańskie projekty za Romu, ale czeka za całą towaryżność. Pracujemy se uczyć tolerancu, rozmieścia, a skoromadne żywienie z Roma.
0: I współżycia ze społecznością romską.
2: Tak w Peski są zindia Roma polityczki organizowane.
0: Może jeszcze dodam, że w Tarnowie, gdzie jest muzeum, istnieje również...
1: Chciałeś ci przypomnieć, aż ja w Tarnowie, że się muzeum, takie najstarsze polskie romańskie towarzystwo, założone 1936. Jego cel jest szerzenie a uchowanie tradycjonalnej romańskiej kultury. Nasz muzeum bardzo blisko z tym towarzystwem kooperuje.
0: Działając bardzo prężnie w społeczności miejskiej.

0: Snaž nie veci pežívania gerne projekt k sta význam Rúma a Zinti v Pelskej, jom jaze národná Rúma karavana spomnieša.
1: Może warto jeszcze dodać, że takim jednym z bardzo ważnych projektów, które...
2: Jeden z ważniejszych projektów, któreśmy organizowali w 1906 a 1906, to było Międzynarodny Opomnieński Trek Rumu. To był taki tradycjonalnie zrekonstruowany cygański przesiek. Za tośmy używali nasze muzealne wezy a upożyczyli konie. A taki wezowy siek, już sięgnął niektóre dny długo namiestna, żeż są masowe rowy w slednej światowej wojnie zamordowanych Rumu, kiedyś są byli opary niemskiego nacjonalsocjalizmu. Tych miestno około Tarnowa w najbliższej okolinie jo 6. Aby te miestna westali spomnieszu, sme biego liet tam naparali spomnienskie tofle, pomniki a druge. Jużo wesem liet ma ten mobilny trek stacjonarną formu. Zinca jo to miasenarodne opomnienski trek na Romo w formie tak pomnienonej tabor konferencje. Na niej se wiedomnostniki ze wszakich krajów umieniają na pelu sleżenia romanskiej kultury, polityki, na przesiwu Romam a poszyknie k romologiskiej tematyce.
1: Na temat kultury romskiej, współczesnej polityki wobec Romów i generalnie o tematyce romologicznej.

0: urządzenia.
1: Helga Tatanova zežilova je zvýšiva z riodu svoj 370. narodný žen. Přijašelky a přijašele vesne domovinské kupky jej účavne gratulírujú z trúva 900 až živine ľaseliš. Ako teke vitaj vedkubarka a net zvýšce nás Rubena, vena jo miva kulovate bostak a zavisče viasove svýžien v krejsov familie a přijašelo. K 6. narodnému dňu žice jej teke cvonky kúra úžica, šo to nejlepšie. Nadali wiele wiasela przy spiwaniu a drugich aktivitach. Nasz niegaśny muzykowy redaktor a serski komponist Ulrich Pogoda z Choszebuza jo ordował pieczk 2,7 lat stary. Życzymy jemu z całej uczoby wiele zdrowości a gluki we przyrodzym żywieńskim lesie, a dalej wiele kreatywity a dobrych idei za jego muzyku. Niegaśny studijny rasz Karlo Fischer z Choszebuza jo coda miał narodny żyn, nięto jo 1,7 lat stary, a k tomu gratuluję jemu dolnosjarski sextet a pestrzela lube życzenia do domu w Rogencu, puszczo przecich dobrej myśli. Sledne pestru ten, jo dobudyšena tam jo miewa cora za wiele dolnych serbo pregujúca wesoba bostak za takich akcu byli we 80-tych letach na dolnoserbskim gymnazium je tamjom internáše a teke ešte pičko pestrze cora jo Maria Kobialina ordovala 80 let stara. A my sme dostali lube žicenia, to jo Juro Gira Zelželova.
2: Ja som negačne šulský viednik Dolnosrbského gymnáziuma a v mojom času je Maria Kobielina při nás živová aká viegin angažovaná internátna vodkubárka. A ona je se osobne zasažila za všetné sérske vierce. A ona je sobou tekte iniciírovala Vuknikovský zapustový šik v mieste Choszebuzu. To ženca ešte svišime a kúži leto je to vierašk v šulském živeniu. A to je Maria Kobielina sobou iniciírovala. Ona je sama sobou šignila a ten bubon grava. A ja tu nem to ešte, ona má 80. národnine, veľký žik kroniš a šo dobrýho žiceš dali srovotu a dere meže.
1: Kluba Maria Tymžicyniam, co ja wielgin rad przyzamkniam. Za Ciebie krajomy o sztucku wet Twojego kobiele, jak no sztucku wet naszej Witkojc mine, spiewa tej Tania Donatec a Ronald Hein, przy klawierie Joliana Piatokowa.